Inna mi engo eramba poco yo estás si ay se ta oya. Yo toy gori jedna kuća, yo toy mi je.

Žurnada. A sad je na žurnada od pol ure Sergio Valić u programu Radio Pule. Žurnada.